kuita at this moment ndida kumbokutora ndokudzosera kumashure handidika handidika tinoziva tina nadhedzi nana mama vedu vane dzimbo dzavo dzekare dzavanofarira ndidzi ko zvakashatei tikambovaimbira zvakashatei tikamfara navo tese zvakanaka handidzi. Mari.

no dzambara futa richavaiko hazvingashanduki kana ndakatarira muchinjiko vanofarira kundiona muvhu asi kuwa kwangu ndiko kusimudzirwa kwangu.